Inebe na na madongo. Inebe na na malima pele pele. Inebe no funyo weche mopon. Ilimo Sara iwachi sakinyo alo. Ilimo Ibrahim iwe